Oj, Safete Sajo, Saralio, za našega zajma Hodžića Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina.